0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: На хвалях беларускага радыё Рацыя публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Анна Шайкоўская. Гісторія церкви ў Крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Веслава Харужага. Выдадзена беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў цэнтры культуры ў Крынках. Сёння з Веславам Харужым паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю церквы ў Крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
2: Сама пісання заняло мне 2,5 года, а мал што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра Крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год. І праз гэты час штораз больш знаходзіў і крыніц, і паявлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі Крынак, прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
1: Тэма царты ў Крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
2: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцель крынічскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў Крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторыя вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове старарускай, ці можна сказаць стара беларускай, нам добра зразумелай.
1: З'явіліся таксама інфармацыі пра вялікі пажар, так, вялікая колькасць дакументаў згарэла. Маю на ўвазе пажар у 1804 годзе.
2: О, так, так, быў вялікі пажар. Ноха дакументаў згарэла, таксама ікона, крынська ікона Прасвятой Багародзіцы, але многа дакументаў аднак ёсць захаваных, можна сказаць. Напрыклад, ёсць захаваны ў архіве дзяржаўным у Маскве дакумент з 1632 года, дзе пацвярджваецца каралом Владыславам IV wyprawy na dwie wałoki dla przychodu w Krynkach. Dalej jest wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897. Jest tak samo z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jest wizytacja z 1832, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chrześcin z 18 stachodzia. Chrześcin na pełno z od końca 18 stachodzia. Że byli takie dokumenty metrykalne, ale jany nie zachowali się do naszego czasu. Pierochodna, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i ślubał, i chrześcin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierno się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że to ona była cudowna, a ocalila ją u Sejnach.
2: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że to trzeba szukać może u archiwie niejakim, eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożary, nie jak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejna.
2: Tak, tak. Pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
1: A kiedy jeszcze pro historię, pośle pożaru ta cerkwa była odbudowana, ja no, nie zusim jakasne ja budowlane materiały i trzeba było je chyba budować.
2: Tak, to pierwsza połowa 19 stachodzia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i poczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kończatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja stoi po dzisiejszy dzień i ciekawostka jest to, że u dzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, że to car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie kazuczy pra budowy dzisiejszej cerkwy tej u 60-tych gady 19 stachodzia, ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 tysięcy rublów. To no, wielki groszy. Datacja dzierżawna to 2 tysięcy. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna datacja. Cerkwa była zbudowana za chwiarą prycharzan, konkretna z każdej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
1: Pierwsza jest uświetna wojna, bieżaństwo. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
2: No taki skład. Taki skład był w cerkwie, ale dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemię. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małej Jaziarania. Do rzeczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżaństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, ja też to każu 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to heta średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że to tak jak skazał, że to najmniejszy 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że to z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie ja byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie idzie 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U międzywojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
2: Akurat u Ukrynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tam już to po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że to znaczna czastka żychara u samych krynak heta byli Żydy, Jaurei, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejska nasielnictwa było. Tak, że to heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść w unię?
2: Tak, to on nie skazał. Nie ma na to dokazał Krynica, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisane, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna.
2: Tak.
1: U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
2: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jość wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomuż to od 18 18 stagodzia jest padania, do końca 18 stagodzia jest padania z proświszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca 18 stagodzia całuje się mi z dziećmi. I to jest nadrukowana u kniżcy, a 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jest spiski wszystkich przycharzan, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta, z jakiej siemi pochodziła, jaka miała proświszcza, kiedy był ślub, służąctwa, tak że mnoga to można tam przeczytać. Będzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany, plus u kniżcy wielmi mnoga tabela, gdzie jest dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jakiego połu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeurejów. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturę. I tak samo religijność od 16 stagodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od 16 stagodzia po dzisiejszy dzień. A wiedziałem, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żywiem, jak nam żywieca i czy na przykład jest przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
1: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bolsz to sam ten region za Kolszczynę wielmi bogate jość nasielnictwa i prawosławna je i katolicka je jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablicą, a pracza indeksą, bogata ja fotografiami.
2: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne, a od 18 stagodzia nadrukowane ja u kniżcy. Mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki, oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pierarobane ja przez AI, od początku 20 stagodzia, gdzie jest ziemi kryńskie z tego periodu sprzed pierwszej wojny. Zdymki archiwalne, miszwojenne, ciekawe. Tak, że jest to ochladać dodatkowo w aneksach, jest fotografii wszystkich krzyżów z terytorii przychoda i wszystkich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca 18 stagodzia, początku 19. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jest to ohladać. Ale jeszcze chcę dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jest mnoga wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody z takich ludzi. Koniecznie trzeba skazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu, poetał, piśmiennikał, jak na przykład Piotruś Makal, Sakrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzykę do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
1: A Wiesław, choróże związane z krękami, z Sokolszczyny?
2: Tak, tak. Ja sam narodził się u krękach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krękach, kiedy narodził się. Ale sam wychowany u Białostoku, a moje przodki związane ja z wioskami w okolic krynak. Najmniejszy ad 18-stochodzie. Wywiał radowod swój ad końca 18-stochodzie.
1: Tak, że trochę to było podarożże genealogiczne, można skazać.
2: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawi się genealogia i mnoha, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: Tak, że zapraszałem do lektury. A kali ktoś ci będzie jechać ją nabyć, tę książkę, gdzie może nabyć jej?
2: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że w wielmi mnogich miejscach można kupić. Jak wiedziałem, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku w ulicy Warszawskiej 1A i ta knicharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnogich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak, że zapraszajmy jeszcze raz do znajomstwa z tej kliniczką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: My baczymy. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.

0: radiorecja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радио Рэцэ на ўвесь свет.
1: 21 хвілін застаецца до 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі. І да канца гэтай гадзіны ў матэрыялах, падрыхтаваных нашымі журналістамі, вернемся яшчэ да нейкіх аналізаў таго, што адбылося учора, менавіта сустрэчы міністраў замежных спраў Польшчы і Беларусі. Пакуль у Нью-Йорку гавораць пра пралескі і аднаўленне дыялогу з Мінскам, у Беластоку рыхтуюцца да працяглай абароны ўсходняй межы Еўразвязу. 4 лістапада ў сталіцы Падлаша пройдзе форум развіцця гранічных рэгіёнаў, прысвечаны пагрозам эскалацыі і цяжкаму суседству з Беларусю і Расіяй. Рэгіёну бракуе паўнавартасных сувязяў, але ці ёсць падставы для рэальнага пацяплення, кажа маршалак Падлаша województwa Łukasz Prokorym.
2: Politykę państwa prowadzi oczywiście rząd, więc tutaj nie czuję się kompetentny, aby komentować słowa ministra spraw zagranicznych. No nasze położenie, jako szef regionu mogę powiedzieć, że nasze położenie geopolityczne było kiedyś naszym wielkim atutem, ponieważ ta współpraca międzynarodowa z Białorusią, to była współpraca i firm, i uczelni, i samorządów, ale też to były kontakty międzyludzkie. No, wielkim sukcesem zeszłorocznego forum spójności było otwarcie przez premiera Donalda granicy z Białorusią. Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie minimalne kwoty, chociażby i w turystyce udziału mieszkańców Białorusi, i w turystyce, w handlu, w usługach, więc na pewno dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek, bo na pewno nasi przedsiębiorcy, nasze przeróżne branże usługowe, transportowe, branża turystyczna, sklepy, galerie, takich klientów białoruskich potrzebują, więc no na pewno to, co będzie wspierało jakby rozwój przedsiębiorczości w naszej województwie, ja również jako marszałek będę takie działania wspierał.
3: W listopadzie u Białostoku będzie prowadzić ważny forum po bezpiece i będzie tam obmiarkować pytanie Białorusi, bo у тым ліку бачым у праграме пытанні расійскай эскалацыі, расійскіх ракет. Як то можа быць агулам звязана з польска-беларускімі адносінамі?
2: Nie, panie redaktor, no ja zawsze mówię jasno, no każdy agresor to jest agresor, tutaj jakby nie ma zero, to nie ma jakiegoś kompromisu w nazywaniu kto jest agresorem, i agresorem jest Rosja, i też są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, ale też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych, no to wszystko widzimy, to nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo, to jest trudne sąsiedztwo z Białorusią. To nie jest sąsiedztwo z państwem, które jest dla nas przyjazne, które nas lubi, które chce z nami współpracować, ale też my jako obywatele. To jest przecież między Białym Stokiem a Grodnem, to jest 75 kilometrów. No, ja sam znam wielu fajnych tam mieszkańców, którzy chcieliby tej współpracy, więc myślę, że też więc jakby też wymaga tego takie postawienie pytania, że trzeba oddzielać państwo jako agresora, ale no jakby też tych ludzi nie możemy sobie pozostawić na pastwę tego państwa. Jakby też dawać te możliwości współpracy, współdziałania, rozwoju, czy chociażby zarabiania pieniędzy.
3: Kiedy my gutarem z Wojtami na Pomierzy, usiedz oznaczają, że kiedyś rani byli naprawdę dobre stosunki z Białorusią, byli pojezdki, obmiany opytami, zaraz tego nie ma. Czy правильно мы разумеем, что зараз гэтага агулам няма у падляжскім ваяводстве і наколькі важна, каб гэта аднавілася?
2: Nie, no tej współpracy teraz nie ma. Jak ja byłem przewodniczącym Rady Miasta, to też takie kontakty z miastem Grodno utrzymywałem. Oczywiście ta agresja na Ukrainę, no te kontakty przerwała, bo tego wymagała pewna też sprawiedliwość, pewne jakby pokazywanie, kto, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, i że my jesteśmy po stronie zdecydowanie dobra i demokracji. No, na chwilę obecną z takich współpracy między regionami ani z Białorusią, ani z Rosją województwo podlaskie nie prowadzi.
1: Po словах маршалка Подольского воеводства, с яким разговаривала Ольга Сямашка, насколько реальны прикметы потепления и как будет выглядеть будущее усходнего флангу Европы, больше зрозумела стане после листопадовского форума в Белостоку. На им представники самокирования, эксперты по безопасности и бизнес обмеркуют киберпрогнозы, инфраструктуру и будущее регионов тяжкого соседства с Беларусью и Россией. Odpowiednio na forumie planujecie zatwierdzić deklarację do władzy u Brukseli z potrzebowaniem przedstawić Podlaszu odmysłowy status i finansowanie jako regionu ciężkiego sąsiedztwa, jaki znajduje się na pierwszej linii bezpieki usiej Europy.

Półtory chwiliny zostaje do połowy na piątą godzinę pośród obiadu u Polszczy i szóstą u Białorusi. Rozkażę wam krychu jeszcze raz pro nadborje. Siądnie u naszym pamierzy w oblaczna, wiecier umierany, ciski żej za normą. Temperatura powietra od 13 do 16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 8 do 10 gradusów. Wiecier będzie lochki, cisk dalej niżej za normą. Zautra u naszym pamierzy trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. A temperatura powietra dnią ma być od 12 do 15 gradusów. Połowa na 17 u Polszczu, połowa na 18 u Białorusi. Dalej słuchajcie Białoruska Radio Racja, Dnia z Racjai.

0: Гэта Радио Рация. Першая трансгранічная радио FM.
1: 23 хвіліны засталося да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі. А ў нас яшчэ адна тэма звязана так з Беларусю, як і з Падрашчам. У стратэгіі развіцця падраскага ваяводства абавязкова улічаць беларускі вектар і суседства з Беларусю. На думку эксперта, ў рэгіён мусіць быць гатовы да шансаў і магчымасці, якія могуць адкрыцца пры патэнцыйнай нармалізацыі стасункаў, палапшэнні памежнага супольніцтва і вяртанні да ранейша ўзроўню эканамічнай ды культурнай супрацы. Пра тое, як менавіта беларускі фактар будзе адлюстраваны ў галоўным стратэгічным дакуменце рэгіёна, на брыфінгу ва ўніверсітэце ў Беластоку распавёў кіраўнік экспертнай групы прафесар Роберт Cybarowski.
2: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy no, z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć. Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. To jest jeden z najważniejszych. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania dotyczące aktualizacji.
3: Па словах прафесара Цыбароўскага, ўжо першую сустрэчу ў Беластоку распачала цыкл з 5 кансультацый, падчас якіх кожны жыхар рэгіёна можа далучыцца да стварэння стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Паводле прафесара, менавіта практычны досвід мясцовых жыхароў, бізнэсоўцаў і грамадскіх супольнасцяў можа вызначыць рэальныя патрэбы рэгіёна і правільна размеркаваць будучыя еўрапейскія фонды. Пазначэнне голаса кожнага падлішука ў гэтым працэсе разважае кіраўнік экспертнай групы прафесар Роберт Цыбароўскі.
4: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. I tutaj pan marszałek i zarząd województwa podlaskiego od początku tej kadencji postawił na ścisłą współpracę z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ten fakt potwierdza szereg działań, mianowicie spotkanie wysokiego szczebla w Białowieży, później kongres rok temu w Białymstoku, konsultacje społeczne, w których z województwa podlaskiego wpłynęło jak najwięcej uwag. No i tu aktywność zarządu i samego marszałka w polityce brukselskiej, tak to nazwijmy, właśnie po to, aby województwo podlaskie było słyszalne i aby ta strategia mogła być realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. A my jako sejmik, ja jako szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej mogę zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
1: Паводле Цыбароўскага, суседства з Беларусю гістарычна згадваецца ва ўсіх ваяводскіх стратэгіях, аднак сённяшнія рэаліі патрабуюць гнуткіх сцэнараў на будучыню. Акрамя гэтага, у межах распачатых кансультацый эксперты з трох беластоцкіх універсітэтаў разам з жыхарамі рэгіёна абмяркуюць падрыхтоўку ваяводства да прыцягнення будучых еўрапейскіх сродкаў. Сустрэчы завершацца да канца 2027 года. Hold on.

0: Радио ЦЕ. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио ЦЕ.
1: Перед хвилиной заиграл для нас гурт Крама, теперь уже играет гурт Navi Band, а закончить сегодняшний день с рацией гурт Relikt, бо до конца того же дня с рацией наближаемся. I nabliżają się tak samo do nowego wypusku nowinał, jak ja się nie rychtuję Angelika Lelkowska, a sierot tych, jak ja przeczytaję wam w 18 godzinie u Polski, 19 u Białorusi, będzie ja tym, że Ukraińca uznajomiać z białoruskiej nacjonalnej symbolikaj, a w Harodni nie mogłyć pradać budynek byłej gościnicy. Jeszcze 8 chwilin i tychże nawinał. Poczujecie bolsz.